Marek, pokaraj jaki beat, będą coś puść. Kiedy słyszysz dźwięki tej muzyki, to ciało swe wpraw w ruch, ciało swe wpraw w ruch. Kiedy słyszysz dźwięki tej muzyki, to ciało swe wpraw w ruch.